straży na tą długą roszem żuru. Zwismo obie i stibili bez adresa, bez imena. Kad je pozvala me ticho, da me vodi